0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.

0: Ja mam troszkę problem z tym głazowym, to niemożne. Grazowas, prawda?
1: A, no, ja jestem tutaj taka Simona.
0: Sprawnie je grazowas.
1: Grazowas, ano, nie to sprawnie.
2: Grasshoppers.
0: A, nie. Grazowas.
2: Grazowas.
0: Grazowas.
2: Grazowas.